0: China's Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Sheeran.
1: Here's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: Capris.
1: Capris.
2: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
3: To je Capris.
4: Capris je številka ena na obali.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Kapris.
2: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
3: Številka ena na obali.
0: Radio Kapris.